0: Could you please turn the microphones louder, please? Especially the one in the back.
1: The drums!
0: All right, the drum microphones. And we would like to see some women in the front.
2: Puśćcie dziewczyny do przodu! To jest przede wszystkim, ten zespół gra teraz przede wszystkim dla dziewczyn! Puśćcie dziewczyny do przodu i bez macho pogo!
1: Yes!
2: Proszę je!
1: Fuck off macho pogo!
3: No macho pogo!
2: Bawcie się spokojnie, bez chamstwa!
0: This song is about cool people, especially cool men, and
1: especially,
0: they suck.
1: Especially this fucking against cool macho pogo. Fuck what my means, not violent dancing.
3: Du kannst dich nicht frei bewegen, bist deine eigene Fassade. Hast Angst, entpuppt zu werden. Leuten zu imponieren. Coolheit, alles ist programmiert. Deine Verhaltensmuster einstudiert. Deine Verklemmtheit gut versteckt. Um deine